0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Chris Ria śpiewa Road to Hell. A my co? A my zupełnie odwrotnie, z piekła do nieba, czyli weekendzik nadciąga. Witamy w składzie poradnym. Miłona Barajska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski, Tomek Workiewicz. Dzień dobry. Za chwilkę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.

0: 25 września mamy dzisiaj, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Żałoba w Jarosławiu po ataku na żołnierza w klasztorze. To 12-latek mógł zostawić betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie. Dziś sportowe emocje. Najpierw siatkarze, a potem piłkarze. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne.
2: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. To 12-latek z powiatu łukowskiego mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Nastolatek został już zatrzymany i przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
1: Sprawą zajmowały się m.in. ABW i prokuratura. Teraz materiały trafią do sądu rodzinnego.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik, odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
5: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz piłkarzy o 20:45. A wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Na tym turnieju bronią tytułu Mistrzów Europy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Piątkowy świt i na razie weekendowa cisza. Obwodnice świecą na zielono, a od Pruszkowa wjeżdżacie do centrum bez hamowania, nawet jednego. Mamy świetne wieści z prawego brzegu. Na Białołęce śmigacie już nowym mostem na Płochocińskiej, a na Pradze otwarto wyremontowano środkową.

0: 11 stopni pokazują warszawskie termometry o poranku. No, jest, tak powiedziałabym, rześko, ale nie zimno, nie zimno. Wiatr wieje bardzo umiarkowanie. Co nam dzisiaj synoptycy prognozują? No, dosyć pochmurny dzień, ale ja liczę na to, że słońce wyjdzie. Prognozują też opady deszczu, ale to tak około godziny 15.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 pojawi się u nas Bob Budowniczy i jego koledzy, czyli będziemy świętować Dzień Budowlańcy.
3: Po 6 też każdy będzie mógł sobie pojodłować niczym na Oktoberfeście. Zaprosimy was na poranny konkurs jodłowania Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Piąteczek, piątolongo, piątujo, 4 po 6.

0: Ojej, słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 25 września o 6:10 bardzo wczesnej porze zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, czy mamy coś tam ciekawego.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Morza oraz Dzień Farmaceuty, a także Dzień Budowlańców.
2: Tu nasuwa się pytanie, jak wasz poranek? Czy was zamurowało, czy tapeta już nałożona?
0: Równo.
2: Zapalcie, kochani, jakąś lamperię, poszukajcie smartfona, zadzwońcie do nas 22 4 4 i 3 0 i powiedzcie, jak tam się piątunio maluje. 22 4 4 i 3 0. Wy dzwonicie, a my pięknie gramy. Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. 11 po 6.

0: nieprzypadkowo w piątkowy poranek gramy w Szabuj ze słowem dance w tytule, gdyż na progu weekendu dance ma sens, a disco jest dobre dla wszystko. I wanna dance with somebody, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 16 po 6.
1: Eagle Eye Cherry i Andrzej Piaseczny i jego rysowanie tobie, czyli taki cudowny, bendowy, imprezowy kawałek. No tak, was budzi tylko Radio Złote Przeboje. Chcecie poczuć piątek od pierwszego otwarcia oczków? No to bądźcie z nami przez cały czas, 17 po 6.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Andrzej Piaseczny w porannym programie Radia Złote Przeboje. Piątek to jest taki dzień tygodnia, że nie wiadomo, jak człowiek byłby przeczołgany całym tygodniem, to jednak łapie nowy wiatr w żagle. My nie śpimy, tak. A wy? To jest kluczowe pytanie o tej porze, o 6.28. A telefon do nas 22 44 i 30. Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Jestem z Kędzierzyna Koźla. O. Słucham radio Złote Przeboje non-stop. Kocham was i pozdrawiam całe radio Złote Przeboje.
2: No, czuć było w tym wyznaniu nieco sztywności, skrępowania, ale to się zdarza po całym tygodniu pracy.
3: Absolutnie tak, rozmasujemy. Obiecujemy, to my obiecujemy, że zanim skończy się ten poranek, będzie już tylko luz, flow i breakdance, kochani. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. 22 44 30 to jest numer dla spóźnionek na piątkowy apel poranny. Dzwońcie, cieszcie się, piątkiem, a u nas leci Laura Branigan, 29 po 6.

0: Niby w Holandii mieszka, czyli pod poziomem morza, a depresji w tym kawałku nie słychać. Obowiązkowa gwiazda piątkowa jest Cissy Catch. Musi być weekend na horyzoncie. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 24 minuty 7.
1: A propos piątkowego, weekendowego nastroju, to za chwilę przebój, który absolutnie cudownie nas nastraja na piątkowe i weekendowe głupoty. The Cure Friday, I'm in love w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Tak wam właśnie zagramy już za moment. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Widać pierwsze piątkowe przebudzenie, pobudka na Puławskiej, przed światłami gęstnieje ruch. Uważajcie też w centrum, o 10:00 drogowcy zamkną Świętokrzyską od Marszałkowskiej do Emilii Plater, bo ruszają przygotowania do niedzielnego maratonu warszawskiego. Powoli zdejmujemy nogę z gazu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: które zaczęło się 116 lat temu, a obecnie świętują je na całym świecie, nie tylko w Bawarii, nie tylko w Monachium. Święto, jak się pewnie domyślacie... No właśnie, Oktoberfest. Od tygodnia trwa nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na całym świecie.
1: A nie chwaląc się, jeden z naszych porannych prowadzących udał się nawet na profesjonalną lekcję jodłowania. Posłuchajcie.
2: Powiedz jo. Świetnie, obniż krtań trochę.
3: Bardzo prosimy się nie śmiać. Sami spróbujcie, dobra? Sami spróbujcie, tak. 22 4 4 3 0. I teraz zadanie dla was, kochani. Za najlepsze jodłowanie, jakie z siebie wydacie. Dzisiaj o poranku obiecujemy nagrodę, złotą kawę naszego porannego programu. 22 4 4 3 0.
4: Mamy temat. Dzwoń.

0: To słynny reżyser David Lynch odkrył tego artystę, Chris Isaak. Po tym odkryciu jego kariera nabrała rozpędu i nawet zagrał w jednym z jego filmów, czyli W ogniu krocz ze mną. Chris Isaak w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piątkowy poranek. Za niespełna 5 minut będzie 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zdali kartę rowerową, a teraz dostają coś jeszcze. Uczniowie w całej Polsce otrzymają kaski rowerowe.
0: No proszę.
1: O tej ogólnopolskiej akcji opowiemy w najbliższych wiadomościach o 7.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: 25 września w piątek mamy godzinę 7:00, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Po ataku na żownika w Jarosławiu prezydent Ukrainy zabiera głos. Zdali egzamin na kartę rowerową, dostaną kask. Ogólnopolska akcja w szkołach. Mniej obcy na festiwalu w Gdyni to historia Jana Borysewicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
4: Jak szłam na mszę świętowa się, tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz.
5: Znała pani tego księdza?
4: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek.
3: Napastnik został zatrzymany, obecnie przebywa w szpitalu. Prokuratura na razie nie informuje o motywach ataku. Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinku pod Grójcem na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła to być celowa próba zakłócenia działania stacji. Tego typu obiekty są ważne dla poprawnego działania systemu, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
6: Te stacje naziemne mogą się łączyć z wieloma satelitami, oczywiście Starlink naraz, które widzą na niebie. No i dzięki temu tą sieć możemy, tak można powiedzieć, połatać i mieć globalny zasięg.
3: Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
7: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
3: W filmie Jana Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w skandynawskich derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Żarty się skończyły, wjechał poranny szczyt, ciasne jerozolimskie, w stronę Zawiszy już solidnie szarpią wasze nerwy. Na Woli rozkopana Grzybowska zrzuca ruch na prostą i towarową, zaczynamy tam pełzać żółwim tempem. Przypominam, wieczorem na Narodowym gramy z Bośnią, będzie gorąco. sprawdzamy, co tam dzieje się na warszawskim niebie. Póki co na termometrach mamy 11 stopni, ale nad głowami już zaczyna się rozpogadzać. Czuć w powietrzu, że za rogiem czeka nas zmiana. Może jeszcze tego nie widzicie, nie czujecie i bardzo trudno to sobie wyobrazić o poranku o tej porze, ale serio, ciepełko nadciąga. Może jeszcze nie dzisiaj, ale jutro na pewno już będzie. I słońce też będzie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej poprosimy paragony do kontroli. Sprawdzimy, co się na tych zakupowych paragonach w Polsce regularnie powtarza.
0: No ciekawe, ciekawe. Po siódmej też podpowiemy wam, jak zdobyć bilety na koncert Królowie Życia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio. Jest 5 po siódmej. Gramy szer.

0: Czechy tak, Niemcy tak, a my... No to kochani, teraz w porannym programie pojawi się bardzo ciekawa mapa naszego regionu. Jeszcze raz, Czechy tak, Niemcy tak, ale nie wiedzieliśmy, że Polska to też kraj zamiłowanych piwoszy.
1: Ten napój według nowych badań pojawia się średnio na co 10. paragonie zakupowym w Polsce.
2: Tak, my nie możemy tutaj ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo pora nieodpowiednia, za wcześnie, ale chcemy tylko przypomnieć naszą ulubioną niemiecką piosenkę.
0: No a tak przy okazji, to zapraszamy was dzisiaj do porannych zawodów w jodłowaniu. Możecie zajodłować pod numerem 2244 i 30. A dla zwycięzcy, najlepszego jodłowacza, mamy złotą kawę naszego porannego programu 2244 i 30. A to już YouTube Pride in the Name of Love. Jest 13 minut po 7.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Ace of Base, zespół ze Szwecji. To kogo my tam mamy w tej Lidze Narodów? W grupie Szwecję, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę. Cztery kraje. Łatwo nie będzie. Dzisiaj gramy z dwoma naraz wieczorem z Bośnią i Hercegowiną. Czyli mamy co? Piłkarski piątek.
1: Tak jest. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. 20 po 7. Też bym chciał coś powiedzieć dobrego o polskiej piłce nożnej, ale nic mi do głowy nie przychodzi. No to w myśl starego przysłowia radiowców, jak nie wiesz co powiedzieć, to zagraj Beatlesów. No to zagramy. Za kilka minut. Bądźcie blisko.

0: duet. Giganci duet. Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A teraz będzie mowa o innym duecie, bo uwaga, mamy dla was złote bilety na koncerty duetu Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, który to duet gra razem, już nie uwierzycie, 50 lat.
1: Tak.
0: To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: Już pierwsze koncerty z tego cyklu mamy za sobą i to są dwie godziny, ponad dwie godziny grania. No i panowie, legendy, grają nie tylko Przeboje Kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni za tymi nazwami też stoją.
0: Tak, jeszcze dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? No to zapraszamy. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dzisiaj po godzinie 18.
0: Tak będzie, a żeby poczuć ten klimat, sięgniemy teraz właśnie po Przebój Kombi z 1984 roku. Kochać cię za późno w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 29 minut będzie 8.

0: Był rok 1999, włączało się jakąkolwiek stację radiową, leciał Carlos Santana, otwierało się telewizor, leciał Carlos Santana, otwierało się lodówkę, wyskakiwał Carlos Santana.
1: Tak było.
0: I to był jedyny taki przypadek, kiedy to nikomu nie przeszkadzało. Z płyty Supernatural, Corazon Espinado, Santana i Mana za 21 minut będzie ósma.
1: Z kolei wczoraj na festiwalu filmowym w Gdyni pierwsi widzowie zobaczyli Mniej obcy, film inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Wszyscy będziemy mogli go obejrzeć już niedługo, 7 października, a Lady Punk za chwilę w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Złote Przeboje w drodze.
5: No, śmiało mogę powiedzieć, że w ten piątek o tej porze ulice Warszawy pękają w szwach. Dojazd do trasy Łazienkowskiej przez Wawelską to klasyczna jazda. Zderzak w zderzaku. Dobra informacja dla Białołęki. Po 18:00 drogowcy udostępnią Wam nową jezdnię Białołęckiej do Brzezi.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa niezła impreza, a nawet najsłynniejsza na świecie impreza. Nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie mamy Oktoberfest. No i słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowanie. 22, 4 czwórki, 3 zera. Macie odwagę zajodłować do słuchawki? To śmiało, zapraszamy. 22, 4, 4 i 3, zaraz. Za najlepsze naszym zdaniem jodłowanie obiecujemy nagrodę złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. No to uwaga, 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Cudowna, cudowna jak zawsze. Kylie Minogue w Radiu Złoto Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za niespełna 5 minut. 8 kibice mają dzisiaj kumulację. Mamy siatkarsko-piłkarski piątek, krótko mówiąc, Polska biało-czerwona.
1: To my o siatkarzach, bo jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od finału Mistrzostw Europy. Na drodze Słoweńcy, których Polacy w tym sezonie spotkali na boisku już 3 razy.
0: No.
1: Więcej o tym meczu w wiadomościach o 8 posłuchajcie.

0: Mamy godzinę 8, 25 września i to jest piątek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Rząd publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Koniec kampanii w Krakowie od północy, cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Polscy siatkarze grają dziś o finał Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
3: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
2: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
1: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma też trafić do aplikacji mObywatel. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiera się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Ruszają jesienne remonty na autostradach, między innymi na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
1: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko, bo tylko w tym sezonie mierzyły się już 3-krotnie.
5: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
1: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
7: O tej porze klasycznie mamy biurowe apogeum. Zatkany Służewiec na Marynarskiej i Domaniewskiej. Wleczecie się wyłącznie na jedynce. Ważny alert na noc. Drogowcy całkowicie odetną Aleję Niepodległości na Ochocie. Uzbrójcie się teraz w cierpliwość na wlotówkach.

0: Oczywiście jeszcze nie idealnie, ale coraz lepiej zapowiada się ten piątek, zwłaszcza jak spojrzymy na prognozy weekendowe, bo słuchajcie, w sobotę wprawdzie ma jeszcze trochę padać, ale już będzie 18 stopni, a w niedzielę 20, w poniedziałek 21 i dużo, dużo słońca. Także dzisiaj przetrwajmy i żyjmy tym, co nas wkrótce czeka.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się w naszym programie najlepsza okazja, taka, że aż grzech nie pójść na zakupy. W komplecie będą też pomyłki kurierskie.
2: Po ósmej sprawdzimy też, czy ludzi w dobrej woli jest więcej, jak w piosence Niemena. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Odliczamy do weekendu, The Final Countdown, zespół Europe, 4 po 8.

0: Absolutnie wyjątkowa okazja, wręcz niebywała okazja. Teraz się pojawi w porannym programie Radia Złote Przeboje, uczulamy. Wyjątkowa okazja, a przynajmniej tak twierdzą nasze żony.
1: No, często mówimy okazja, to była przecena stulecia.
2: No.
1: To, albo to, przecież to mam od lat, tylko dawno nie nosiłam.
0: No, tak. Proszę, no.
1: Miałam straszny tydzień w pracy i należało mi się, tak? Mm-hmm. Tak, najczęściej właśnie kobiety usprawiedliwiają swoje zakupy.
2: To prawda, i w ogóle to trzeba jeszcze uważać też na kurierów, oszustów. Ja słyszałem, że pewna żona zamówiła dla męża piłę spalinową, a przyszła sukienka i buty. A teraz zagramy Barbie, czyli piosenkę o kobiecie, która ma bardzo dużo sukienek i butów. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątkowy poranek, 12 po 8.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Słuchasz Radia Złote Przeboje.
2: Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Life is Life i Opus, piosenka, która usprawiedliwia właściwie wszystkie niespodziewane wydarzenia weekendowe. Gdyby tak melanż za bardzo pociągnął, no to co? No życie, po prostu życie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Alphaville u nas zagra, a potem sprawdzimy, kto wygrał poranne zawody w wiodłowaniu. Koniecznie zostańcie z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa Oktoberfest nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie, od Kanady po Australię. Słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowania od rada. No i czas na wielkie podsumowanie naszych porannych tyrolskich zawodów.
2: I olejku.
3: Nolej, a ja będę pił.
1: Lej tą kawę, złotą kawę naszego porannego programu. Wysyłamy właśnie temu ostatniemu królowi porannego jodłowania. Niech leje tę kawę radośnie. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim odważnym, którzy zadzwonili, a po weekendzie wrócimy do was z nowymi, poważnymi zadaniami, poważnymi, przypominamy, i tematami, i z nową kawą, tak.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Korek klasycznie o tej porze przesuwa się do centrum. Aleja Solidarności wymusza na was ślimacze tempo. Ważna informacja dla wracających przez Pragę. Od 18.30 policja odcina wjazd na Saską Kępę. Z kolei w Ursusie na noc zamyka się ulica Gierdziejowskiego.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

sprawę, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie! Pozdrawiamy, pozdrawiamy mieszkańców Dobrej Woli. Mamy nadzieję, że mimo, że dziwny jest ten świat, to w dobrych nastrojach zaczniecie weekend z Radiem Złote Przeboje. Teraz u nas zespół AHA za 11.09.

0: Czy pamiętacie taki złoty okres w polskim kinie, kiedy to wszystkie role zgarniał Piotr Adamczyk? Potem był Borys Szyc, potem był George Clooney, przepraszam, ten Tomasz Karolak, a teraz mamy podobny przypadek, ale w spódnicy.
1: Tak, wkrótce do kin trafi film Violetta Villas, wciela się w nią Sandra Drzymalska, która zagrała też Łęcką w serialowej Lalce.
0: No właśnie.
1: Porozmawiamy z aktorką w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: 25 września i to jest piątek, mamy punktualnie 9:00. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Historia Violetty Villas trafi wkrótce do kin. Film walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
5: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
4: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głosy zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło Powiatowe Centrum Zdrowia. W miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
6: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
4: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializę. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Najpierw zagrała Łęcką, teraz Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Violetta Villas to debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Sandra Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
7: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie.
4: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna, Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweszka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles właśnie w maratonie.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: To już ostatni tak pochmurny dzień przed kilkudniową poprawą pogody. Dzisiaj prawie wszędzie może popadać deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 15 w Białymstoku, do 16 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Jutro więcej słońca, a w niedzielę miejscami 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, musimy to powiedzieć wprost, nie cieszyliśmy się tak piątkiem od zeszłego piątku normalnie, to nie mardujmy ani minuty tej rzadkiej radości.
3: Tak, niech się święci piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, my z okazji tego święta mamy najlepsze złote przyboje, aczkolwiek nie zachęcające do wytężonej pracy, zamiast posłuchajcie jak śpiewa Freddie Mercury. 5 po 9.

0: Lutricia McNeil śpiewała w radiu Złote Przeboje. Wokalistka ma dwóch synów, więc może i wnuki będą. I teraz wyobraźcie sobie, jak pokazuje wnusiom rozkładówkę Playboya i mówi: a to wasza babcia, która tak wyglądała na początku XXI wieku. Z dziennikarskiego obowiązku sprawdziliśmy i no, wnuki mogą być dumne.
1: Tak,
0: mogą.
1: Tak, zdecydowanie. A z powodu jesieni, pory dżów, pory mgieł, pojawi się u nas teraz wersja rockowo-drapieżna Izabeli Trojanowskiej z czasów, kiedy miała włosy w kolorze kruczo-czarnym i usta w kolorze krwiście czerwonym. No i piosenka Przebój, który stał się jednym z symboli polskich lat 80. Karmazynowa noc, tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 12 po 9.

0: przez krytyków muzycznych określany mianem ikony popkultury na miarę Elvisa Presleya czy Michaela Jacksona, uznawany też za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ubiegłego i tego XXI wieku. Jego utwory coverowali, uwaga, między innymi Robbie Williams, James Joplin, Lionel Richie czy Tina Turner, a w Polsce Budka Syflera i Krzysztof Krawczyk. Tak, to był Tom Jones w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a ta za chwilę będzie zespół, którego jeden z członków stwierdził swego czasu, że uwaga, że Żgów jest fajniejszy od Liverpoolu i się po prostu przeprowadził do Żgowa. Serio. John McInerney. To o nim mowa, a zagra z kolegami z Bad Boys Blue przebój A World Without You, nazywany czasem po prostu Michel w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek, 9:30.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna, ach to ty, na szczęście tylko w tytule, bo w piosence pojawiła się też jesień, bo inaczej czulibyśmy pewien dysonans, ale kochani, stoimy na progu pięknego weekendu, przypomina radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i lecimy na ten weekend!
1: Tak, a dzisiaj jest jeszcze w ogóle Dzień Farmaceuty, przypominamy, żeby nie łączyć leków z, a zresztą sami wiecie z czym. Iwona Barańska, dziękujemy, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz, znaczy tam na 13 stronie Google piszą, że można łączyć.
2: Oj, dobra.
0: 17.
1: A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelnie,
2: która będzie łączyła dzisiaj absolutnie niewinnie ludzi przy największych przebojach lat 80. i 90. Zapraszam serdecznie.

0: Rod Stewart, za 5 minut będzie godzina 10:00 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem już zaczynamy sobie oficjalnie piątkowe przedpołudnie.
1: Złote przeboje.

0: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Nowe karetki, Dzień Jabłka i parada jednorożców. Mazowsze dzieli 30 milionów złotych z budżetu obywatelskiego. Do realizacji trafi ponad 90 pomysłów, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
3: W większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji, stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 000 złotych.
2: W samej stolicy wygrał zakup 2 nowych ambulansów. Zostajemy w Warszawie. Skarb ukryty pod ulicą Sienkiewicza. W centrum miasta odkopano ruiny kamienicy, a w jej piwnicy zabytkowe żyrandole i zastawę. To prawdopodobnie zaginione przedwojenne wyposażenie sąsiedniej filharmonii. Teren bada już konserwator zabytków, więc remont ulicy mocno się przeciągnie. A w weekend Muzeum Warszawy świętuje 90. urodziny. Z tej okazji w sobotę i niedzielę czekają na Was spacery śladami lalki, gry miejskie i warsztaty. Na miejscu będzie można nawet wydrukować własną kartkę na zabytkowej prasie.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Sprawdzamy warszawskie niebo przed zbliżającym się weekendem. Na termometrach mamy obecnie 13 stopni, a chmury wciąż nie dają za wygraną. Nawet jeśli dzisiejszy poranek nie rozpieszcza widokami, to w powietrzu naprawdę czuć, że za moment wszystko się zmieni. Zanim jednak to nastąpi, przed nami lekko kapryśny piątek i także lekko kapryśna sobota. Jeszcze trochę pokropi, ale niedziela nam to wynagrodzi.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Z wszelkich badań i pytań wynika, że piątkowe przedpołudnie to jest nasze ulubione przedpołudnie w tygodniu. Przynajmniej większości z nas, więc cieszmy się tym i radujmy, a przy okazji największe przeboje lat 80. i 90.
4: Złote przeboje!
0: Gosia Kościelniak, zapraszam, to teraz sobie spojrzymy na zachód, Go West i Pet Shop Boys. Zaczynamy.

0: Jutro jest Światowy Dzień Królika. To jest wyjątkowe święto, które przypada co roku 26 września i celem jest promowanie prawidłowej opieki nad królikami domowymi i zwrócenie uwagi na ochronę dzikich uszaków, no i poprawę ich losu na całym świecie. No ale tak a propos uszaków, no to nie możemy tego nie zauważyć. Ponieważ, no, jak wiadomo...
1: Robota nie zając.
0: Właśnie, więc w takim razie, jakim zwierzęciem, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj o tym możemy porozmawiać, czujecie się w pracy i dlaczego? Jakim zwierzem jesteś w pracy? Czekam na wasze telefony i za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12:00 piękny, biały, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Na kawę albo herbatę w pracy idealny. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i zastanówmy się tak, poszukajmy w sobie tej odpowiedzi. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? 2244 i 30.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

Śpiewał Mors miłości, a swoim głosem i zmysłowymi przebojami wspierał powiększenie się amerykańskiej populacji. Można to sobie wyobrazić. Sam doczekał się co najmniej 9 dzieci. Jako nastolatek nie znał nut i nie potrafił odczytywać języka muzyki. Zamiast do świata występku, wtedy ciągnęło go do sławy. Mocno to poczuł pierwszy raz, kiedy zjawił się w okolicy siedziby Capitol Records Hollywood i ruch i koloryt osób wchodzących i wychodzących do budynku tej wytwórni nagraniowej rozbudził jego marzenia o karierze w branży rozrywkowej. W tym potężnym, a zarazem łagodnym głosie Barry'ego White'a zakochali się najmocniej słuchacze z Wielkiej Brytanii i to tam w związku ze swoim wyglądem ważył ponad 170 kg, nazwano go właśnie Morsem Miłości, a wkrótce ten przydomek trafił między innymi na jego oficjalny album kompilacyjny. Mors Miłości za nami, to Radio Złote Przeboje, a przed nami Last Ketchup. I zaraz potem jeszcze zaśpiewa specjalnie dla Was Meja.

0: Robota nie zając.
1: To pytanie dzisiejsze pada jeszcze czasami na rozmowach rekrutacyjnych. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy? Kocurem? Takim starym wyjadaczem, który zna się na swojej robocie i nie podejdziesz do niego, jak on nie ma ochoty? A może francuskim pieskiem? A może jaskółką, która przyfruwa do biura o świcie ze świergotem na ustach, a właściwie na dzióbku i głową pełną pomysłów? Ciekawa jestem, bardzo dzwonicie.
2: W pracy jestem jak mróweczka. Na początku praca, szybko praca, później odpoczynek.
3: W pracy jestem pracowitą mróweczką pełną motywacji. Muszę taki być, żeby zarobić na potrzeby rodzinno-bytowe. Pozdrawiam wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4: Ze zwierzęciem to najbardziej unifikuje się z leniwcem.
1: Mrowisko nam się zrobiło, no i leniwiec.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Ewelina Walczak. Zima w stolicy zapowiada się bez nart. Miasto rozwiązało umowę na remont górki Szczęśliwickiej. Poszło o roszczenia finansowe podwykonawców, mówi radny i szef Komisji Sportu Mariusz Budziewski z KO.
5: Doszło do takiej sytuacji, że ta niewypłacalność, nierealizacja w terminie tej inwestycji doprowadziła do rozwiązania umowy.
4: Prace miały pochłonąć 13 milionów złotych. Dziś nikt nie wie, kiedy jedyny całoroczny stok w mieście znów przyjmie narciarzy. Tymczasem na ulicach zamiast dościeków woda trafiła prosto na asfalt. Warszawa podsumowała letnią akcję odzyskiwania wody z miejskich basenów. Tylko w te wakacje drogowcy umyli nią ulice i torowiska, oszczędzając aż 2,5 miliona litrów. A po południu zwykły jesienny spacer łatwo zamienicie w dobry uczynek. Warszawskie Zoo znów prosi o pomoc w karmieniu zwierzaków. Ruszyła jesienna zbiórka żołędzi i orzechów. Smakołyki trafią do żubrów, antylop i małp. Akcja potrwa do 4 października lub do zebrania 1,5 tony żołędzi.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: Temperatura w końcu w Warszawie nieco podskoczyła. Mamy 14 stopni na termometrach. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 16. Niestety nad miastem wciąż przemieszcza się zwarta warstwa chmur. Wiatr nie jest najgorszy, ale pamiętajcie o popołudniowym deszczu, który może trochę popsuć szyki w okolicach 15. Sobota też nie odpuści z przelotnymi opadami.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Poniedziałkowego, widzicie? O czym ja myślę? Piątkowego przedpołudnia, ciąg dalszy, kolejna godzina przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami pytaniem.
7: Radio Złote Przeboje.
6: Czym jest miłość?

Czy odliczysz mi, kiedy mam zacząć? Will you count me in? Takie zdanie słychać na początku przeboju, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, to w ogóle nie miało trafić do ostatecznej wersji utworu. Piosenkarka po nagraniu wstydziła się tego zdania i prosiła producenta, żeby wyciął ten moment z początku piosenki, ale on uznał, że dodaje to piosence niesamowitej naturalności i intymności i ostatecznie przegłosował młodą artystkę i zostawił tę kwestię, która stała się takim charakterystycznym punktem tej piosenki, takim ładnym wstępem, bardzo miłym i wdzięcznym. Zresztą sami posłuchajcie, posłuchajmy razem, jak Colby Colette mówi na początku, zanim zacznie śpiewać. Will you count me in? Odliczysz mi, kiedy mam zacząć?

0: Robota nie zając.
1: No, mróweczki pracujące. Dzisiaj pracujemy, co prawda, jak zawsze przy muzyce Radia Złote Przyboje, największych przybojach lat 80. i 90., ale rozmawiamy sobie o tym, jakim zwierzęciem jesteśmy w pracy, no i dlaczego.
2: Ja mogę się porównać do kreta. Pół życia pracuję pod ziemią. Pozdrawiam.
3: Ja to w pracy jestem wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ja jestem leniwcem. Po prostu jestem w pracy i oni się muszą cieszyć, że przyszedłem. I tyle.
4: Dzień dobry. Do tej pory byłem jak osioł lub muł. Teraz jestem jak lew albo lewiatan.
1: No, to jest imponująca przemiana, panie lwie. Różnorodność zwierząt, które w nas tkwią, gdy jesteśmy w pracy, jest wielka i jeszcze do południa można dołączyć i powiedzieć, jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? Za najciekawsze zgłoszenia przysyłam kubek Radia Złote Przyboje biały i pięknie w nim kawa wygląda, jak smakuje. 2244 30 mail robota@złoteprzyboje.pl

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

50 lat temu, to jest niesamowite. 50 lat temu, 25 września 1976 roku powstał zespół U2, a w samym sercu kalifornijskiej pustyni leży Joshua Tree National Park. Takie wyjątkowe miejsce, gdzie rosną dziwnie powyginane, takie nieduże drzewa, niepokojące. I to właśnie tutaj zespół U2 odnalazł inspirację do kultowej płyty The Joshua Tree z 1987 roku. Pierwotnie album miał nazywać się Dwie Ameryki, The Two Americas. Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej fotograf został wysłany do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu interesujących miejsc i on powiedział właśnie Bono o wyjątkowych drzewach, które znajdują się w okolicy, o drzewach świętego Jozłego, wyglądających jak prorocy wyciągający ręce w geście modlitwy, i zapadła decyzja, że album będzie nazywał się właśnie tak, The Joshua Tree, na cześć tych drzew. U2, With or Without You, w Radiu Złote Przeboje.

już za 5 minut będzie południe, a w południu oczywiście najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta i naszej okolicy, więc zostańcie z Radiem Złote Przeboje, posłuchajmy razem.

0: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Warszawa sypie milionami na zabytki. W tym roku ratusz wyda na ten cel prawie 24 miliony złotych. Pieniądze pójdą na odnowę kamienic, powązkowskich nagrobków i usuwanie z elewacji nielegalnego graffiti. A już w niedzielę rekordowy maraton warszawski. Na starcie prawie 14 tysięcy biegaczy, w tym również z zagranicy. Mówi Marek Tronina z Fundacji Maraton Warszawski.
3: Węgierka Liliana Windicz-Todt, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju. No ale wśród mężczyzn zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili, w tej całej stawce, czyli Chiliczyk Hugo Quatrileo, też zapowiada, że będzie jest przygotowany na walkę o rekord swojego kraju.
2: Dla kierowców to będą spore utrudnienia. Uważajcie szczególnie w Śródmieściu, na Pradze i Woli. Część ulic zamkną tam nawet do 16:00. A jak już w niedzielę będziecie na zewnątrz, to przy okazji zajrzyjcie na Pragę. Z Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Poznacie tam psiaki z palucha, które wciąż czekają na dom. A jeśli wpadniecie z własnym pupilem, za darmo go zaczipujecie. Wolontariusze czekają od 11:00 do 15:00.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Wchodzimy w drugą część piątku ze znacznie przyjemniejszymi wskazaniami termometrów. W stolicy mamy już 15 stopni, a do dzisiejszego szczytu dzieli nas zaledwie 1 stopień. Jeśli marzycie o spacerach w słońcu, to zachowajcie siły na niedzielę. Od końca weekendu wkraczamy w bezchmurny słoneczny maraton z 20 stopniami na licznikach, który przynajmniej potrwa do kolejnego piątku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Prawie 2:02 wchodzimy w piątkowe popołudnie. A przed nami Cher, All or Nothing, największe przeboje lat 80. i 90.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Gosia Kościelniak, dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz do słuchania Radia Złote Przeboje i wszystkich, którzy są z nami już od dłuższego czasu i w tej godzinie też rozwiążemy i podsumujemy naszą rozmowę z cyklu Robota nie zają.

Odpowiedzialny, świetnie zorganizowany biznesmen i działacz społeczny, który w swojej ojczyźnie cieszy się sporym szacunkiem. Naprawdę nazywa się Orwell Richard Bernal i jest królem mieszania reggae z popem i dancehallem. Kto by pomyślał, że to właśnie znany nam wszystkim Shaggy. Nie wyobrażał sobie jako młody chłopak przyszłości związanej z muzyką, bo na początku chciał być strażakiem, ale jako nastolatek zaczął chodzić na koncerty, zainteresował się muzyką i odkrył, że ma bardzo oryginalny głos. Aha, to akurat prawda, więc postanowił to wykorzystać, ale szkolił swój głos podczas służby w wojsku i wyszło tak. Radio Złote Przeboje, Bombastic.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Pomysłowość wasza nie zna granic. Od 10 sobie o tym rozmawiamy. Poczucie humoru nas niesie w stronę weekendu i czytam maile od was. W pracy jestem mięczakiem, szczególnie w piątki. Poruszam się ślimaczym tempem i jak trzeba, chowam się do skorupki, napisała Anka z Grudkowa. Pozdrawiam cię, ślimaczku. A Gabriela pisze, w pracy jesteśmy jak motyle. Jeden motyle roboty, a drugi motyle. Ściskam was i posłuchamy jeszcze, jakimi zwierzakami w pracy są inni słuchacze.
2: Muszę być kameleonem, muszę się dostosować do moich pasażerów, których wożę taksówką.
3: Ja jestem jak lis, czyli chcę tak gdzieś boczkiem zawsze, boczkiem, i żeby się nie narobić, ale żeby zarobić tyle, co inni zarabiają. Lisek to potrafi.
1: Prawdziwy lisek z ciebie. Cwany taki przed nami, natomiast dzisiejsza laureatka.
4: Pracuję przy budowie dróg i czuję się w pracy jak kangur. Dlatego, że bez przerwy gdzieś skaczę. Pani Asiu, skoczy pani do biura. Pani Asiu, skoczy pani na betoniarnię. Pani Asiu, skoczy pani w lewo i w prawo. Do tego mam wielką torbę, w której mam mnóstwo narzędzi. Jak kangur, z taką wielką torbą, która skacze na lewo i prawo. Tak się właśnie w pracy czuję.
1: Biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dla ciebie, kangurku. Skoczymy tylko na pocztę, żeby go wysłać.
0: Robota nie zając.

Take My Breath Away. Terry Nunn, wokalistka grupy Berlin, przed chwileczką w Radio Złote Przeboje, po latach uzyskała prawa do nazwy grupy i właśnie pod taką nazwą występowała długo po rozpadzie zespołu w pierwszym składzie. Obecnie Terry ma 65 lat i w dalszym ciągu spełnia się jako artystka poza karierą sceniczną. Chętnie też występuje w telewizji, zagrała gościnnie w kilku serialach, a także jest jedną z jurorek, była, bo już skończył się ten program, jedną z jurorek w programie rozrywkowym. A teraz w radiu Złote Przeboje. Jeszcze 10 minut do godziny 13, więc zaśpiewajmy.

No pięknie. I za 6 minut będzie godzina 13. O 13 najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się właśnie teraz. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13:00. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
3: Prokuratura ma już zarzuty dla sprawcy ataku w Jarosławiu. Policja zatrzymała podejrzanych o napad w Inowrocławiu. Ofiara zmarła. Kolejny wyciek danych medycznych polskich pacjentów. Dorota Wartecka, dzień dobry. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie ranił nożem księdza, a także cztery inne osoby, które zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
4: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
3: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. A teraz Inowrocław w Kujawsko-Pomorskim, gdzie wczoraj późnym wieczorem zmarł 41-letni mężczyzna zaatakowany przez sprawców uzbrojonych w noże. Do ataku doszło w okolicy teatru. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. To mieszkańcy Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Nowy poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak przekazał minister cyfryzacji, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL-e oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. We wtorek odbędą się testy syren alarmowych w Warszawie, w Wilanowie, na Mokotowie i na Ursynowie. Przekazał wojewoda mazowiecki, który zaapelował przy okazji do mieszkańców, żeby nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. W tym roku meteorolodzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce dwukrotnie zanotowali najwyższe w historii pomiarów temperatury na najwyższym szczycie Karkonoszy. W czerwcu i w sierpniu było to 25,7 oraz 25,8 stopnia. To o 1 stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. A pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. I właśnie zaczął się tu remont. Budynek obserwatorium powstał w 1974 roku. Teraz przejdzie remont za 25 milionów złotych, który potrwa do 2031 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, 13 stopni, 14 w Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie, a najcieplej do 16 w okolicach Warszawy, Trójmiasta i Szczecina. I wszędzie dzisiaj możliwy deszcz. Dzień dobry, witamy kolejną godzinę piątkowego wczesnego popołudnia, 2 minuty po godzinie 13. No to wchodzimy sobie i w nią, a teraz Lady Punk. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

przed nami w radiu Złote Przeboje historia dziewczyny, która gdyby stała się chłopcem, zachowywałaby się w bardzo określony sposób. Oczywiście wszyscy wielbiciele Beyoncé wiedzą, że to właśnie ona teraz zaśpiewa. Beyoncé była pierwszą solo kobietą, która wystąpiła na wielkim festiwalu w Glastonbury. Pierwszą od ponad 20 lat, to było w 2011 roku. Wyszła na główną scenę i przerwała ten wieloletni cykl, kiedy w NOW występowali tylko wokaliści, a wokalistki nie. Posłuchajmy.

Już 11 dnia października w Łodzi koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk. 50 lat na scenie. A Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. Wystarczy, że maksymalnie w 5 słowach napiszecie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a każda nagroda to jest właśnie podwójny bilet na ten koncert. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk zapraszają. To będą muzyczne opowieści o przyjaźni. Największe ich znane nam wszystkim przeboje. A czekamy na stronie złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: pokrzepieni pełni optymizmu. No może niekoniecznie, ale na pewno nadrobimy.
1: Nadrobimy. Przede wszystkim będzie nadzieja dzisiaj. No piłkarskie emocje wieczorem. Polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jak czegoś można spodziewać? No o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.

0: Piątek, 25 września. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
1: Lekarze zdecydują, kiedy można postawić zarzuty Ichorowi M. Rządowa ustawa o podatku od zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Polscy piłkarze grają dziś z Bośnią i Hercegowiną. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zamierza postawić prokuratura Ichorowi M., który wczoraj zaatakował nożem w opactwie w Jarosławiu. Jeden z ranionych księży zmarł. 31-latek jest pod stałym nadzorem policji i pod opieką lekarzy, którzy zdecydują, kiedy można przedstawić mu zarzuty, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
2: Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
1: Wiadomo, że mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zawrócony na granicy przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa zakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe od marca tego roku do marca przyszłego roku. I właśnie z powodu działania wstecz według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. Więcej o tym Maciej Kluczka.
3: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
4: Dajmy panu prezydentowi czas. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw.
3: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i msze na Place de la Concorde.
5: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
1: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii gramy w dywizji B, a awans do grona najlepszych da bezpośrednio zwycięstwo w grupie. Na początek mecz z drużyną Bośni i Hercegowiny, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu.
6: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: Mówi Przemysław Frankowski, a mecz na Stadionie Narodowym o 20:45.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całej Polsce może padać, choć możliwe też przejaśnienia. Mocniej wieje dzisiaj nad morzem. Najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Proszę bardzo, tam właśnie zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski. Program rusz się jak zawsze o 14:30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w piątek.

0: Najlepiej karmią w Wielkopolsce, tak twierdzi Urszula, którą jeszcze dzisiaj wam zagram, która właśnie dlatego lubi koncertować w okolicach Poznania, a Robert Gawliński...
1: Jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji.
0: Okazuje się, że artysta też człowiek, zjeść lubi. Słuchajcie, to teraz pora skonsumować wyjątkowo smakowity przebój z roku 1997. Nie

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Doskonała muzyka w Radiu Złote Przeboje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i to niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w Bieszczadach, czy nie w Bieszczadach. No akurat w Bieszczady to się właśnie teraz wybieramy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy po złotą polską jesień, no bo sama może do nas nie przyjść. Ruszamy w najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Rzucamy wszystko i ruszamy w Bieszczady. Zabieram was na uwielbiane i podziwiane Bukowe Berdo. Słowo Berdo w dawnym języku mieszkających tam Bojków oznaczało skalisty grzbiet górski. No i rzeczywiście taki jest. Ale najsłynniejszy szlak na ten grzbiet prowadzi przez bukową puszczę, której liście właśnie teraz zaczynają się złocić, żółcić i czerwienić. A świat wygląda jak w bajce Disneya. Wycieczkę na Bukowe Berdo tradycyjnie zaczyna się w miejscowości Muczne. Wspinaczka za żółtymi szlakami zajmie wam jakieś 2,5 godziny, ale czas w tym miejscu zdaje się płynąć wolniej i nie przeszkadza w napawaniu się widokami i zapachami. Mówiący te słowa, który szedł tamtędy jesienią, pamięta ten szlak jak przez mgłę, ale nie z powodu wieku czy zadyszki, tylko z nadmiaru wrażeń. Trasa na Bukowe Berdo to złota polska jesień w pigułce. Oferuje nie tylko barwy i widoki, kusi też grzybami i soczystymi jeżynami, które smakiem biją to ogrodowe na głowę. A na koniec odpowiedzi na pytania słuchaczy. Czy naprawdę warto rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zdecydowanie tak. A czy w górach można nareszcie odpocząć? Ależ oczywiście, a zwłaszcza jak jest z górki oraz w łóżku po wycieczce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

Jeden z dziewięciorga utalentowanych Jacksonów, Jermaine, i w tym wypadku Pia Zadora, ale w ramach romansu z Whitney Houston, przy okazji niejako nagrał z nią aż 4 piosenki w duecie. No to już tak nam się zrobiło do pary, że teraz Charles Yedi w Radiu Złote Przeboje.

0: Tak, tak, oczywiście, że to jest Izabela Trojanowska, bo to jest Radio Złote Przeboje, w którym o 15 wiadomości. Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć. Dlaczego i jak wtedy mogą zmienić się raty kredytów? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
0: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 25 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
3: Władze miasta monitorują nastroje w Jarosławiu, na ulicach dodatkowe patrole. Stopy procentowe mogą pójść w górę, to z powodu inflacji. Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie godziny na przekonywanie wyborców. Więcej patroli na ulicach Jarosławia na Podkarpaciu mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. To po wczorajszej tragedii w opactwie Benedyktynek, gdzie 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, z których jedna zmarła, 4 zostały ranne. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
4: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji, i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby nie dopuszczać takiej sytuacji.
5: Są takie sygnały?
4: Na ulicach nie mamy takich zgłoszeń, natomiast sieć monitoruje. Jest tego bardzo dużo.
3: Jutro wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary ataku. Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
6: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
7: Podnieść stopy procentowe.
6: Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
3: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Mniej niż 10 godzin zostało kandydatom na prezydenta Krakowa na to, by przekonać do siebie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem.
8: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, w Bińczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy.
9: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
3: Mówią kandydat PiSu Michał Drewnicki i Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja akcji Metropolia za pół ceny. Ceny o połowę obniży 160 restauracji, instytucji kulturalnych oraz punkty usługowe i miejsca rekreacyjne.
10: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi.
3: Zachęca wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, a akcja potrwa przez tydzień od poniedziałku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
11: Ewelina Walczak i zapraszam na weekendowy rozkład jazdy. Zaczynamy dzisiaj o 20 w kultowym kinie Amondo przy Żurawie, gdzie wystartuje festiwal filmowy 30 metrów. Zasady są absolutnie unikalne. Twórcy kręcili materiał na 30-metrowej taśmie analogowej, bez ani jednego cięcia. I co najlepsze, gotowy projekt zobaczą po raz pierwszy dopiero razem z wami na samej sali kinowej. Szykuje się świetny, niezależny eksperyment. A przez ten weekend hucznie będziemy świętować 90. urodziny Muzeum Warszawy. Z tej okazji czeka na was mnóstwo wyjątkowych atrakcji. Możecie wziąć udział w spacerze śladami bohaterów lalki albo własnoręcznie odbić pamiątkową grafikę na zabytkowej prasie drukarskiej na Pradze. W sobotę w samo południe z kolei Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów zaprasza na zajęcia Las dla Dociekliwych. Tym razem na tapet trafiają przestępstwa przeciwko przyrodzie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Silny wiatr nad morzem. Mogą być przejaśnienia, ale wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Najcieplej w Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach 14 stopni. Jutro sobota, więc dowiemy się w końcu, kogo będzie gościć Marzena Rogalska w swoim programie. Marzenka wpadnie do mnie tradycyjnie o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

U2 z nową płytą. Muzycy oficjalnie już zapowiedzieli pierwszy od 9 lat album Carnaval de Luz, który ukaże się 13 listopada. To chaotyczny, prowokacyjny, świetny zbiór piosenek. Tak na temat nowego materiału wypowiedział się The Edge, gitarzysta U2. Pyszne wieści.

0: Night Long zaśpiewał Lionel Richie, a ja też All Night Long mógłbym czekać na ciebie. Marzena Rogalska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochany Jurku. Ja już nie będę po raz kolejny przy okazji Lionela opowiadać ci, jak wspaniale było przeżywać jego muzykę na koncercie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy śpiewali razem Złote Przeboje. Ja po prostu tylko cię poproszę, żebyś ty zanucił największy hicior Artura Gadowskiego, Zdobyć Świata Szczyt. Ja ten szczyt zdobędę w najbliższą sobotę, bo Artur Gadowski spotka się ze mną. Zdobyć świata... No, jedziesz, jedziesz, śpiewaj mi tu. Nie śpiewaj już, dobra, zwalniam cię z tego
0: obowiązku.
1: Chwała
0: Bogu, są od tego lepsi, są od tego zawodowcy. Nasz duet, Marzena Rogalska, Jerzy Tolesiński, poleca serdecznie duet Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak. Dzień.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

26 koncertów do 17 października zagra w sumie w Paryżu Céline Dion, a jeśli nie załapiecie się na żaden z tej serii, to artystka powraca w dokładnie to samo miejsce koncertowe. Będzie tam śpiewać jeszcze między 8 a 29 maja przyszłego roku. No to Céline Dion!

0: Piątkowe radio pełne największych przebojów lat 80. i 90. i wiadomości o 16.
1: Jest nowa instrukcja, gdzie się chować, jak się zachować w sytuacji zagrożenia z powietrza, czy łazienka, czy klatka schodowa, czy garaż. O tym wszystkim w wiadomościach radia Złote Przeboje o 16.

0: tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 25 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
1: Do końca tygodnia żałoba, jutro marsz ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rząd publikuje instrukcje, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Polska reprezentacja zagra dziś na Stadionie Narodowym. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, z których jedna zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również na jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia zapowiedziały swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć na rządowych stronach. Więcej o tym Szymon Kępka.
3: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach. Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
1: W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr, prognozują analitycy ePetrol.pl. Konkretnie ten przedział ma się zawierać między 8,99 a 9,29. Litr benzyny 95 ma natomiast kosztować od 7,97 zł do 8,09 zł. Cena gazu ma oscylować między 3,14 a 3,24 za litr. Wrócimy do tego za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana ma to być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
4: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
1: Dzisiejszy mecz zacznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Ewelina Walczak i zaczynamy od wizyty w warszawskim kinie Helios, bo na dużym ekranie w końcu wylądował mocny thriller W sercu dziczy. Brad Pitt w roli byłego żołnierza, który po katastrofie lotniczej na surowej Alasce musi walczyć o przetrwanie, mając u boku jedynie psa bojowego. Jeśli lubicie kino akcji najwyższej próby, na pewno się nie zawiedziecie. Plenerowym krokiem w niedzielę zaplanujcie czas na Ochocie. W samo południe startuje 22. rodzinny piknik integracyjny. Na miejscu strefy sportu, zabawy i zdrowia, a wszystko to w doskonałej sąsiedzkiej atmosferze. I literackim szlakiem zmierzamy w poniedziałek, bo o godzinie 15 w faktycznym Domu Kultury przy Gałczyńskiego odbędzie się spotkanie Kawa i Książka dla Seniorów, między innymi świetnej dyskusji o kultowym tomiku Jestem Baba Anny Świerczyńskiej.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu i Łodzi, 15 w Krakowie i w Warszawie, 16 w Gdańsku. Nad morzem silny wiatr, wszędzie może popadać, ale przejaśnienia gdzieniegdzie też będą się jeszcze zdarzać.

nigdy nie przechowuj tych produktów obok chleba. Polacy tak robią, a potem zastanawiają się, dlaczego chleb twardnieje. Na co zwrócić uwagę? Powiem o 16:30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wypuścili go z więzienia, a rok później dostał Grammy za całokształt twórczości. James Brown nieraz miał solidne kłopoty z prawem. Na profilu Justyny Steczkowskiej 2 tygodnie temu pojawiło się nagranie, na którym 5-letni wnuk Grzegorza Ciechowskiego wykonuje utwór napisany przez swojego dziadka specjalnie dla Justyny Steczkowskiej. Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje. Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc, napisała Steczkowska w mediach społecznościowych.

0: Złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: No na szczęście to nie Ameryka. U nas pieczywo, zdaje się, jest jednak lepszej jakości niż to za oceanem, ale... No ale co z tego, kiedy czasem nazajutrz chleb nie jest już świeży i chrupiący? Zazwyczaj winny nie jest ani piekarz, ani mąka. W takim razie co jest? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chleb najszybciej twardnieje w lodówce i to właśnie tutaj często popełniamy błąd. Skrobia powraca do stanu stałego w temperaturze od 0 do 10 stopni Celsjusza, czyli dokładnie w temperaturze, która panuje w zwykłej lodówce. Dlatego idealne jest raczej suche i chłodne miejsce w kuchni z dala od piekarnika, kuchenki, kaloryfera i zmywarki. Drugi winowajca jest bezpośrednio związany z otoczeniem w lodówce i chlebaku. Wnętrze chleba jest pełne maleńkich porów, przez co pochłania niemal wszystko od wilgoci po zapachy sąsiednich potraw. Dlatego produkty o silnym aromacie i dużej wilgotności należy trzymać z dala od pieczywa i nigdy nie pozostawiać ich w tym samym otwartym pojemniku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie, w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

właściwie to bardziej aktorka niż piosenkarka. Martika w Radiu Złote Przeboje zagrała w filmie Annie już w 1982 roku, a w serialu Kids Incorporated grała w latach 84-86, a dopiero w 1988 roku nagrała pierwszy singiel. Zdolne te nasze gwiazdy, które mają dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Depeche Mode.

Są takie piosenki z lat 90, które dają sporo radości. Myślę sobie, że ten numer do takich należy. MC Hammera, więcej takich muzycznych niespodzianek i z lat 90 i 80 tuż po godzinie 18. Zatem bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
4: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby wspólnie rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, ale na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Wrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-2-6-2 i awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. To 3 wygrany mecz Polki w tej imprezie. Wcześniej pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i Ukrainkę Aleksandrę Olejnikową. O finał zagra z Leilą Fernandez, która pokonała Mirę Andrzejewą.
1: Pogoda.
4: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 15 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry wskażą nawet do 22. To już minuta po godzinie 18, zatem z wielką przyjemnością i radością oznajmiam Wam, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie będę miał dla Was zaproszenia na koncert zespołu Kombi do Łodzi na 11 października. Szczegóły już za kilka minut, ale właśnie zespołem Kombi zaczynamy. Sen się spełni.

0: Każda wolną chwilę uwielbia spędzać się w swojej posiadłości w Toskanii, do której od czasu do czasu na Małą Czarną wpada włoska gwiazda Zucchero. To Sting i jego słynny numer Anglik w Nowym Jorku, a do dziś polskie gwiazdy także są pod wrażeniem każdego koncertu Stinga, także Ania Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie, i przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew Roxanne.
0: I od razu człowiek ma ciary na plecach. No a teraz gwiazda, którą miałem kiedyś wielką przyjemność poznać, ma cudowne loki na głowie. Sheryl Crow, nazywana kiedyś dziewczyną z gitarą. Już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy przez całą dobę, czyli największe kawałki 80. i 90.

Do dziś ta piosenka uznawana jest za ponadczasowy hymn pokoju i wolności, ale prawdziwą inspiracją i współautorką tekstu była żona tego artysty, czyli Yoko Ono, a tym artystą oczywiście jest John Lennon w radiu Złote Przeboje. To już prawie 18 minut po godzinie 18, to teraz pora na gwiazdę, która w młodości no nie miała łatwo. Podobno do późnych godzin nocnych musiała wybierać się ze swoją mamą, aby koncertować w różnych klubach muzycznych nie tylko Nowego Jorku, ale także Chicago, no, ale w końcu, jak to przychodzi z czasem, wszystko w jej życiu się zmieniło, poszło w dobrą stronę. Ona od urodzenia kochała muzykę country i ona kocha także mieszać tą muzykę country z różnymi stylami muzyki R&B, pop, dance, no i produkuje z tego naprawdę cudowne dźwięki. Przed wami już teraz Shania Twain.

słynął z niezwykle teatralnych występów, podczas których zakładał na scenie wymyślne kostiumy, choćby na przykład maskę lisa w sukni, a od 67 do 75 roku był wokalistą zespołu Genesis. To był Peter Gabriel w radiu Złote Przeboje, a my do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, a przed 19. ktoś z Was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Szczegóły wkrótce.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się na ten weekend. Będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego. Utrudnienia dziś wieczorem to w związku z meczem. Polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.
0: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

Ostatnio w internecie wpadła mi w oko nowa wersja tej piosenki w formacie 4K i przyznam wam się szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Aha i Take On Me w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu. Za 24 minuty będzie 19. Kochani, warto także odwiedzać naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam czekają na was niespodzianki. No możecie na przykład powalczyć o podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie, wystarczy odpowiedzieć na proste pytania, a potem czekać na nasz telefon. No i taki telefon wykonam za niespełna 8 minut, więc proszę być czujnym, bo to może właśnie do ciebie już za moment zadzwonię. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na nie tylko muzykę, ale także aktora brytyjskiego. Przed wami Chesney Hawkes.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków i to z początku lat 80. Irene Cara w Radiu Złote Przeboje za 19, nie, już za kwadrans 19 w Radiu Złote Przeboje. Teraz trzeba coś fantastycznego rozdać, no bo w tym tygodniu wieczorami macie szansę na to, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, panowie świętują 50 lat na scenie, a obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października, ale żeby powalczyć o takie fantastyczne nagrody, no to wcześniej musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Nam spodobało nam się bardzo to, co napisała Julia, która już jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Julio.
1: Cześć, tu Julita.
0: Julita, ale też na J, też na J. Pewnie, wiedziałem, że mi w słuchawce coś podpowiedzieli na J, tylko nie wiedziałem, czy Julia, czy Julita. No dobrze, to wiemy na pewno, że to jest kto?
1: Julita.
0: Julita, dobra. Sprawdzam ciebie. Dobra, teraz tak całkiem na poważnie. Julita, z tego co wiem, to kochasz muzykę zespołu Kombi, prawda?
1: Tak jest.
0: Jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać, Julita, twoja ulubiona piosenka zespołu Kombi, to jaka będzie?
1: Nie wiem. Jest ich naprawdę ogrom i wszystkie...
0: Rozumiem. Ty nam prawo. Ładnie napisałaś na to nasze pytanie. W 5 słowach napisz, czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś okulary gitary, szczęście, noc i moc. I chyba ta moc będzie razem z tobą, bo już teraz mam dla ciebie jedno podwójne zaproszenie do Łodzi. Julita! Gratulacje wielkie! Kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierzesz?
1: Jadę z mamą, koniecznie.
0: Jedziesz z mamą, no to będzie...
1: Jadę z mamą i chcemy się pozdrowić. Pozdrawiam Dominika.
0: No to pozdrowienia poszły. W takim razie, Julia, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Trzymaj się i miłego wieczoru.
1: Dzięki serdecznie, bardzo, bardzo.
0: Komu się nie udało zdobyć podwójne zaproszenie, spokojnie, jeszcze mam jedno w lewej kieszeni. Rozdam je przed godziną 20, a wy wskakujcie na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i dołączcie do zabawy. Teraz budka suflera.

Olajla, fajny numer do nucenia w samochodzie, wracając z pracy albo skądkolwiek do domu. To Eric Clapton, a do takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19.00.

0: emocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Wieczór na koniec tygodnia pracy spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19:00. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
1: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20:45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
1: Pogoda.
3: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Białymstoku 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tam w ciągu dnia termometry wskażą nawet do 22. Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie do kogoś z was powędruje jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października. Królowie życia, niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. A na dobry początek piosenka, która mam nadzieję rozrusza was w ten piątkowy wieczór, no i doda energii na kolejne godziny tego wieczoru. Przed wami Rick Astley.

0: Na początku ten zespół grał muzykę heavy metalową, dopiero później ich muzyka lekko złagodniała. The Cardigans prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 19. Sztuczna inteligencja obecna jest na każdym kroku naszego życia. Niedawno zapytałem Magdalenę Wójcik zespołu Goja, co ona sądzi o tym.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut. Wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: To teraz piosenka, którą na pewno nie stworzyła sztuczna inteligencja. Zaczyna się od cudownych dźwięków fortepianu.

Ta piosenka brzmieniem przypomina Italo Disco lat 80., ale tak naprawdę zrodziła się w Holandii. Stworzyli ją dwaj bracia, to numer uno i Tora. Co ciekawe, Włosi, słuchajcie, uważali Holendrów za podrabiaczy ich własnego stylu. No i podobno stacje radiowe w słonecznej Italii prawie w ogóle nie grały tego kawałka. Za to ten numer podbił Japonię tam, w latach 80. stał się prawdziwym hitem. No i doczekał się właśnie w Japonii podobno 15 coverów. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego gwiazda pojawi się po godzinie 20 w Radiu Złote Przeboje. To Wanda i Banda i Hi-Fi, a po 20 gościć będziemy Wandę Kwietniewską.

0: Owiało wakacyjnymi wspomnieniami. Nie wiem, czy poczuliście taki gorący piasek pod stopami. To Ten CC w radiu Złote Przeboje. Już za moment zagram wam chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Wilki. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka, to bądźcie koniecznie blisko radia Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

siła o wodospadu, Urkę, Wilki i Robert Gawliński, który swoją przygodę z muzyką zaczął bardzo wcześnie w zespole Gniew, a miał wtedy lat 16. To teraz pora na artystę, który razem ze swoimi braćmi w wieku 13 lat wydają swój pierwszy album. Przed wami Robin Gibb.

0: Gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, to Szanis w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert niezwykły, Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie. No ale żeby zdobyć takie wyjątkowe podwójne zaproszenia, trzeba było odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Ida. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam ciebie bardzo gorąco. Jak tam weekend ci się zaczął, powiedz?
1: No dobrze, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, o pracy nie trzeba myśleć, o szefie, szefowej również, więc same przyjemności przed nami.
1: Zgadza się.
0: Droga Ido, napisałaś nam bardzo ładnie, że tobie, Królowie Życia, kojarzą się, uwaga, królewskie życie na pełnej petardzie. Dlaczego akurat tak?
1: No, trzeba cieszyć się życiem, wszystkim, co jest.
0: No pewnie,
1: na bogato.
0: No pewnie, że tak, ogień, i oni na pewno dadzą taki fantastyczny ogień już 11 października. Mowa o Grzegorzu Skawińskim i Waldemaru Tkaczyku, Królowie Życia, niezwykła trasa koncertowa. Ida, to powiem ci tylko jedno, dziewczyno, że jedno podwójne zaproszenie jest już twoje!
1: Super.
0: Ja się również bardzo cieszę. My tutaj w studiu aż podskoczyliśmy z radości za ciebie. Słuchaj, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na ten koncert?
1: Prawdopodobnie moja ward psiapsi, Paulina, bo to dzięki niej ten konkurs wygrałam.
0: O, proszę bardzo.
1: Także tak.
0: Namówiła cię do tego, żebyś wzięła udział.
1: Tak, to wszystko
0: udało.
1: Jej sprawka.
0: Dobra, dziewczyny, fantastycznie bawcie się na koncercie, a potem zadzwońcie do nas i opowiedzcie, jak było, dobra?
1: Super, piękne dzięki.
0: Też również dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. W Radiu Złote Przeboje teraz też będą wspomnienia, te muzyczne z 83 roku. Przeżyj to sam i Lombard.

To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut spotkamy się z naszą wieczorną gwiazdą, czyli Wandą Kwietniewską, liderką zespołu

0: Kołyszę was takimi dźwiękami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To chyba jedna z najpiękniejszych ich ballad z lat 90. To Spice Girls w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na spotkanie z naszą wieczorną gwiazdą, czyli artystką, która wymyśliła i skomponowała także piosenki do filmu Siedem życzeń. Mowa o Wandzie Kwietniewskiej i grupie Wanda i Banda. Ale zanim ona założyła ten zespół, to swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na ten, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta. To też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i jak gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Do muzycznych wspomnień z lat 80. Wandy Kwietniewskiej powrócimy już za moment, między innymi wspominać będziemy cenzurę. A w Radiu Złote Przeboje teraz dorzucamy do pieca, to piosenka, która sprawi, że w waszych żyłach krew zdecydowanie przyspieszy, to Bon Jovi.

0: To gwiazda, która śpiewanie odstawiła na boczny tor, zajęła się swoim biznesem razem z partnerem. Otworzyła kilka klubów tańca na Korsyce, ale na szczęście powróciła ponownie do występów i do śpiewania. To Alize w radiu Złote Przeboje, a my powracamy do naszej dzisiejszej wieczornej gwiazdy, czyli Wandy Kwietniewskiej, z którą wspominamy nie tylko początki jej muzycznej kariery, ale także przygody choćby z cenzurą w latach 80.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone i ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Ja nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
0: To nie koniec spotkania z naszą gwiazdą przed 21. Jeszcze Wanda Kwietniewska opowie nam, jak wypoczywa w wolnym czasie i jaką dyscyplinę sportu kocha najbardziej. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia, już teraz w radiu Złote Przeboje Madonna. And you can dance for inspiration.

0: To jeden ze sztandarowych przebojów zespołu Perfect, autobiografia z 81 roku w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z naszą gwiazdą wieczoru, czyli Wandą Kwietniewską. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Od tego zespołu tak naprawdę zaczęła się jego muzyczna kariera. Andrzej Piaseczny, zespół Mafia w Radiu Złote Przeboje. A my w piątkowy wieczór powracamy do spotkania z naszą gwiazdą, czyli liderką zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska, która podobno wolny czas lubi spędzać na sportowo.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie. Znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: Tego ostatniego postulatu to chyba nie da się wdrożyć w życie, tym bardziej, że przed nami niedziela i niedzielny obiadek u mamusi. A w Radiu Złote Przeboje wieczorową porą powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. To teraz gwiazda, która do dziś zaskakuje mnie swoją muzyką. Przed wami Kate Bush.

To już 21 na zegarach. Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek mam dla was piosenkę, która będzie takim zastrzykiem energii na cały weekend. To Snap.

Piosenka wyprodukowana wspólnie z Goranem Bregowiczem. Śpi, kochanie, śpi w Radiu Złote Przeboje. To była Kaja, ale wy, kochani, jeszcze nigdzie nie zasypiajcie, bo to, co najlepsze w muzyce, dopiero przed nami. To teraz pora na chłopaków ze sklepu zoologicznego. To Pet Shop Boys.

Latem 98 roku od Bałtyku aż po Tatry można było usłyszeć ten numer praktycznie wszędzie, zakręcona i Reniusis w radiu Złote Przeboje. A ja gorąco zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam, kochani, kopalnia prawdziwej rozrywki. Polecamy Wam m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie historię zespołu Perfect i ich kultowe piosenki. Zatem klikamy już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektujemy się choćby takimi piosenkami jak ta, to piękna Belinda.

Gdyby był razem z nami i do dziś nagrywał nowe kawałki, to gwarantuję wam, że błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz taka piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale ona smaku nabiera dopiero wieczorową porą. Różowa Kula i Bajm i Beata Kozidrak w radiu Złote Przeboje.